0: No,
1: Kampani ikiwa ndio imesema kwamba malipo hayo yakakuluka.